0: Witam Was serdecznie. Jesteśmy w programie Porozmawiajmy po polsku w Cork City Community Radio 100.5 FM. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Asią. Witam Cię, Asiu.
1: Cześć.
0: Asiu, przedstaw się. Porozmawiajmy trochę teraz o Tobie. Przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Joanna Schneider. Jestem właścicielką butiku online Fashion Room Cork. Zajmujemy się głównie sprzedażą odzieży damskiej.
0: Super. A możesz nam opowiedzieć, jak się zaczęła twoja historia właśnie z butikiem online?
1: Moja przygoda zaczęła się od pasji do mody, tak naprawdę, i chęci stworzenia miejsca, które będzie odzwierciedlało mój własny styl. W pewnym momencie, myślę, że byliśmy na wakacjach. Poczułam, że to jest ten moment, kiedy chciałabym otworzyć butik, i mówię do męża: otwieram butik.
0: Mąż już się chyba zestresował.
1: Mówi, czy na pewno tego chce? Ja mówię, tak, tak.
0: Pewnie sobie pomyślał, ile roboty będzie miał przy tym.
1: To też. Na pewno pomogło mi to, że pochodzę z Łodzi. Jak wiadomo, jest to zagłębie włókiennictwa i to właśnie tam znajdują się największe hurtownie odzieżowe. Od najmłodszych lat miałam okazję obserwować, jak działa ten rynek, tak naprawdę. Sama kocham zakupy online, choć odkąd mam własny sklep, oczywiście zamawiam dużo mniej. Prowadzenie butiku jest to moje dodatkowe zajęcie. Na co dzień pracuję w innej branży. Choć nie jest to moja główna praca, traktuję to jako pasję i robię to z wielką radością, naprawdę.
0: Tak, zakupy online są coraz bardziej popularne, więc tak, na pewno. A jakie platformy używasz do streamowania?
1: Głównie bazujemy na Facebooku, aczkolwiek TikTok też pomaga w robieniu nagrań.
0: Rozumiem. A jaką myślisz, że rolę social media odgrywa w promowaniu właśnie sklepu, w ogóle w wchodzeniu na live'a?
1: Uważam, że ogromną, kluczową tak naprawdę. Media społecznościowe odgrywają największą rolę. Jest to narzędzie, bez którego promocja butiku by tak naprawdę nie istniała. Pomagają dotrzeć do szerokiej publiczności, zwiększają rozpoznawalność butiku, umożliwiają bezpośrednią komunikację z klientem oraz budowanie relacji tak naprawdę z dziewczynami.
0: Czyli wspominałeś o tym, że bardzo ci się to podoba, że czujesz ten rytm. I jakby miała się ciebie zapytać, co naprawdę powoduje, że ten sposób pracy, czy w ogóle, że ten butik online ci się podoba?
1: Wiesz co, ktoś mi kiedyś powiedział, taka dosyć bliska osoba: zobacz, ile ty radości dajesz dziewczynom, ile ty kobiet uszczęśliwiasz. I tak sobie pomyślałam, że faktycznie coś w tym jest. Dlatego, że
0: pomagają ci, w sensie przychodzą do ciebie i ty im pomagasz wybrać rzeczy i też pewnie spędzić czas, tak?
1: Tak. Tak naprawdę kobiety kochają ubrania.
0: Dla niektórych... Nie znam, które nie kocha.
1: Dokładnie. I to jest tak.
0: I myślisz, że jak przychodzą do ciebie, to powoduje, że właśnie od wewnętrznie mają takie poczucie szczęścia, tak?
1: Tak, ja myślę, że dla niektórych to jest nawet taka forma terapii. Moda pozwala na wyrażenie siebie, poprawę nastroju i poczucie satysfakcji, ponieważ jak się wygląda dobrze, to się czuje lepiej. Ja tak uważam.
0: Dodaje to na pewno takiego dobrego, nawet osoby, czy nawet makijaż jest taką drugą rzeczą. Ciuchy, makijaż, włosy. To są takie elementy, które nam pomagają poczuć się lepiej, na pewno. I tak jak mówisz, jest to pewien sposób terapii. Ale co jeszcze? Co jeszcze powoduje?
1: Zakupy stają się nie tylko przyjemnością, ale tak jak wspomniałeś, są sposobem nawet na radzenie sobie ze stresem, ponieważ spotkałam się, jak rozmawiam z różnymi dziewczynami, bo mam absolutnie przekrój
0: wszelaki
1: i różny wiek i wiadomo. Także na przykład spotkałam się z takim zdaniem: wiesz, jak jestem taka wkurzona, to jak sobie coś kupię, to się tak dobrze czuję.
0: No, widzisz?
1: Wiesz, mam klientki, które przychodzą na przykład porozmawiać, poprzymierzać. Są takie,
0: na kawusie?
1: Które, na kawusie.
0: To klinikę ten rozmów możesz.
1: Jest to tak zwany pokój zwierzeń. pokój rozpusty trochę. Są panie, które tak naprawdę wpadają i wypadają, bo na przykład nie lubią mierzyć.
0: Tak, tak.
1: Są panie, które lubią sobie porozmawiać. No, jest
0: różnorodność jest wszelaka.
1: Tak. Jest to bardzo ciekawe. Ja to kocham, ja to po prostu lubię i kocham. No, ja lubię w ogóle kontakt z ludźmi. Z ludźmi, bardzo, bardzo.
0: To dobrze, że akurat trafiłaś na taki sposób wyrażania siebie, ale też tak jak teraz mówimy, pomocy troszkę innym i przy okazji jest dla ciebie to zajęcie. A jakby miała się zapytać, bo tą butik nie tworzysz sama, czyli wspominałaś o tym, że Leonia ci pomagała i Ola, tak?
1: Tak. Tak naprawdę od samego początku była ze mną Leonia. Było to ogromne wsparcie, bo tak naprawdę początki były, jakie były.
0: Tak.
1: Leonia zgodziła się ze mną to robić i tak jak mówię, pomagała strasznie, ale zjechała do Polski. Niestety.
0: Pozdrawiamy ją serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie Leonię.
0: Tak. I teraz masz Olę, tak?
1: Tak. Jest Ola. Ola jest moją serdeczną przyjaciółką. Poznałam ją, kiedy przyjechałam tak naprawdę do Cork. I wsparcie i przyjaźń jest dla mnie bardzo ważna. No i Ola też mi daje kopa nieraz, no. Tak, jak gdzieś tam mam takie chwile, no to Ola jest
0: Ola też w odpowiednim miejscu i momencie.
1: Bardzo mnie wspiera, bardzo.
0: Też pozdrawiamy
1: Olę. Oleńkę.
0: Ja chciałam tylko dla słuchaczy dać znać, że pod koniec właśnie programu mamy możliwość puszczenia nagrania z Olą. Ola dzisiaj nie mogła do nas dołączyć, ale podzieli się swoimi myślami i informacjami, więc mam nadzieję, że słuchacze zostaną z nami do końca. Wiesz co, ja chciałam przejść i zapytać o nazwę i twoje logo, bo to nie jest takie typowe.
1: Tak. Nazwa odzwierciedla tak naprawdę miejsce, w którym znajduje się butik, ponieważ jest to specjalnie do tego przygotowany pokój.
0: Fashion Room Cork.
1: Tak. Tak jak wspomniałam, jest to osobny pokój, specjalnie do tego stworzony, w którym jest pełno fajnych ubrań. I panie mogą się poczuć wyjątkowo.
0: Tak, zapraszamy.
1: Tak.
0: A jeżeli chodzi o logo?
1: Tak, jak zauważyłaś, nie wiem, czy wiele osób to wie, ale zdecydowałam się użyć nordycką runę, ponieważ runy mają głębokie znaczenie symboliczne. Wybrałam konkretną runę Fechu, która symbolizuje ochronę, dobrobyt i rozwój. Dodatkowe runy mają wyjątkową estetykę, która doskonale współgra z logiem.
0: I tobie pasuje.
1: I bardzo mi to pasuje, tak.
0: To najważniejsze.
1: To było takie moje założenie.
0: I też fajnie przyciąga wzrok, bo ogólnie takie runy, takie znaki, czy to są słowiańskie, starosłowiańskie, nordyckie, celtyckie, mają taką moc w sobie.
1: Tak.
0: Bardzo fajny pomysł.
1: Ja bardzo w to wierzę. Bardzo.
0: A nawiązując właśnie do tych wizyt u ciebie w domu od klientek, to wiesz co, to po prostu drzwi się nie zamykają pewnie.
1: Tak.
0: Czyli pełna chata.
1: Pełna chata. Dobrze, że to jest taki pierwszy pokój. Chodź na lewo.
0: Tak, zapraszamy, nie wchodzimy dalej.
1: Ale tak. Pokój jest, dom jest otwarty.
0: To fajnie, fajnie, że też mogą przyjść i cię zobaczyć i z tobą porozmawiać, ale tak jak mówisz, że przychodzą i jest ich masa różnorodne kobiety i podejście też różne. Jest to bardzo ciekawe. Możesz nawet zbudować taką statystykę i tendencję, że jest ileś tam osób, co lubi to, ileś osób, czego nie lubi i no powiem ci, że statystycznie można by się przyjrzeć temu.
1: Tak, ale każda jest inna i wyjątkowa. Każda ma inną historię.
0: Tak.
1: To naprawdę, to jest strasznie ciekawe. To jest
0: I ludzi, jakich spotykasz i osobowości i przypadki.
1: Bardzo dużo jest fajnych ludzi poznam. Bardzo. Naprawdę, to jest niesamowite. To jest niesamowite.
0: A jak ogólnie rodzina?
1: Wiadomo, że...
0: Bo wspominałeś, że mąż się pytał, czy na pewno chcesz to zrobić, więc...
1: No mąż ma więcej obowiązków przez to. Pozdrawiam cię, kochanie.
0: Tak, pozdrawiamy i życzymy cierpliwości i dziękujemy z góry.
1: Tak, tak. Ale no, fakt jest taki, że przejął większość obowiązków, dlatego że jak ja pracuję, chociaż on też pracuje zawodowo i to nie mało godzin, no jest to moje drugie zajęcie, więc jakby przejął część obowiązków i jestem mu za to mega wdzięczna, bo bez niego bym tego nie zrobiła, no, mając dwójkę dzieci i latając do Polski, ponieważ jeszcze nie wspomniałam, że ja latam sama do Polski i wybieram towar.
0: Tak, tak.
1: Także jest to chwilami ciężkie. Ale...
0: No, ciężko by to ogarnąć samemu. Niemożliwe.
1: Niemożliwe. Niemożliwe.
0: I wtedy on ci pomaga i ty możesz się skupić na organizowaniu właśnie Fashion Room Cork.
1: Dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie tak jest. Także...
0: I dzieci też? Dzieci też okej?
1: Okay? Dzieci okej. Okay. Tak. No...
0: Są różne etapy.
1: Są różne etapy, generalnie są okej, okay, ale wiadomo, no widzą ile mnie to kosztuje czasu.
0: Pozdrawiamy rodzinę i też dziękujemy za cierpliwość dla Asi. Ja chciałam słuchaczy zaprosić teraz na przerwę.

0: Witam serdecznie po przerwie w Cork City Community Radio na 100.5 FM w programie Porozmawiajmy po polsku. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Asią i kontynuuję naszą rozmowę. Asiu, zawsze mnie interesowało, co dzieje się za screenem do nagrywania live'a. I akurat miałam okazję być w piątek i chciałam dzisiaj w tym segmencie o tym porozmawiać, czyli byśmy opisały i opowiedziały, jak typowy dzień podczas nagrywania live'a sprzedażowego wygląda. Czyli zaczynamy jak? Przyjeżdżasz?
1: Generalnie tak, czekam, jak dojedzie towar. Mhm. I zazwyczaj jest to środa, bo tak mam to wyliczone, wysyłam sobie paczki, w środę raczej powinny wszystkie dojechać. No oczywiście zdarza się, że nie dojadą, ale na szczęście rzadko. Jak już dojadą wszystkie paczki, oczywiście muszę wszystko
0: przepatrzeć.
1: Wyjąć, wycenić, przeprasować, naszykować, zobaczyć, czy wszystko się zgadza.
0: Tak. Czy dobrze wygląda, tak. Czy nie jest jakieś źle przeszyte.
1: Tak. Bo zdarzają się różne, pomimo to, że sama wybieram towar, coś tam może zawsze przeoczyć, tak? Choć z zewnątrz może wydawać się, że prowadzenie butiku to jest łatwe zajęcie. W rzeczywistości bardzo
0: czasochłonne
1: i jest to wymagająca praca.
0: Dużo energii.
1: Dużo energii i czasu. Tak.
0: Czasu
1: to pochłania. Dlatego...
0: I organizacji.
1: Tak.
0: Tak jak właśnie mówisz, że jak nie dojechała paczka i tak, to było w zeszłym tygodniu.
1: Dokładnie.
0: I musiałeś zmienić dzień.
1: Tak.
0: I to automatycznie zmienia całą rutynę, cały wygląd tygodnia, cały sposób podejścia. Ale tak, okej. I dobra, zaczynasz live'a, czyli wchodzicie na żywo. I co się dzieje?
1: Witam się dziewczynami. Muszę ci powiedzieć, że ja ciągle się stresuję.
0: Ja też, wiesz?
1: Ciągle, naprawdę. Wiesz co, i łamę takie, ciągle łamę moje blokady, wiesz.
0: Tak.
1: Nawet to, że jestem dzisiaj z tobą.
0: Przełamuję następną barierę, tak.
1: Tak. Jak dostałam propozycję, to mówię, dlaczego nie?
0: Tak.
1: Przecież dziewczyny też pewnie chcą wiedzieć tak naprawdę, co się dzieje.
0: Ale u nas jest troszkę inaczej, bo u nas słychać, a nas nie widać.
1: Tak.
0: A u was słychać i widać.
1: Dokładnie. Każdy ruch.
0: Każde chrząknięcie.
1: Każde, wiesz, nie takie...
0: Miny? Ojej. Dokładnie.
1: Powiem ci, że nieraz jak wracam do live'a, bo zdarza się, że wracam, to mówię, kurczę.
0: Trzeba pracować na poker face.
1: Ale z drugiej strony sobie myślę, przecież jesteśmy jacy jesteśmy, tak. I dziewczyny bardziej interesują ubrania niż ja.
0: Skupmy się na ubraniach.
1: Tak, dokładnie. Także jest różnie, ale tak, witam się dziewczynami. W zależności, czy to jest sale, czy to mam nową kolekcję, czy zaczynam od konkursu.
0: Różne są opcje.
1: Tak.
0: I później to trwa z reguły jaki czas?
1: Około dwóch godzin.
0: I wtedy przebieracie się, pokazujecie, bo to już mówimy, że już z Olą, tak?
1: Tak.
0: Przebieracie się, pokazujecie, zachwalacie w pewien sposób, tak?
1: Tak.
0: I promujecie produkty, które chcesz sprzedać.
1: Tak.
0: I wtedy zaczyna się lista zapytań.
1: Tak.
0: Czyli rozmiar, kolor, materiał.
1: Tak, staramy się opisywać. Z kolorami jest różnie, ponieważ gama kolorów teraz i nazwy są tak różne, że czasami nam się wydaje, że to jest lata, a tak naprawdę to jest fango. Albo czasami jest bardzo śmiesznie.
0: Ale tak, pokazujesz w czasie tego live'a wszystko, co możesz i co masz. I wtedy osoby zamawiające piszą mu komentarze i zamawiają, tak?
1: Tak.
0: Rozumiem. A na przykład jak, czyli wracając do piątku, jak ja z wami byłam, to tak też dla słuchaczy zauważyłam, że tu nie ma czasu. Szybko trzeba się przebrać, nie ma czasu na, nie wiem, u nas zawsze wchodzi przerwa albo jingles, zawsze można się napić wody, a tu nie ma czasu na nic.
1: Nie ma.
0: Bite dwie godziny, roboty popachy, przebierz się w parę sekund i wychodzisz na live, gdzie wszyscy cię obserwują, te osoby nie widzisz.
1: Tak.
0: To jest to bardzo takie, nie dziwię się, że się stresujesz.
1: Tak, jest to wyzwanie. Nie wiem, czy zauważyłaś, Ola jednak prezentuje więcej ubrań, ponieważ ona jest rozmiaru takiego, że tak powiem, average. Ja jestem bardzo wysoka. Oczywiście są panie w moim rozmiarze i one też chcą, żebym ja mierzyła większe rozmiary. A Ola jest taki average i tutaj dlatego Ola jakby najwięcej...
0: Jest twoją modelką.
1: Jest moją modelką, żeby to wszystko jakoś tak fajnie, bo jednak dziewczyny chcą widzieć, jak to wygląda na osobie.
0: Oczywiście, tak. I później zobaczyć też, wiadomo, bo tam widziałam też, Ola obraca się, wtedy widać i przód, i tył.
1: Tak.
0: A jakbym na przykład chciała właśnie dopytać, okej, to jest live, live się kończy i co się dzieje potem? Następna robota.
1: Następna robota, tak. Oczywiście Ola chce jechać do domu, bo wiadomo, też ma kawałek, ale gdzieś tam ogarniamy jakby środeczek. Wszystko idzie na boczek. Tak. No i Oleńka jedzie do domu. Ja już jestem tak zmęczona po wszystkim, że też sobie odpuszczam. I od rana zaczynam.
0: I co wtedy robisz?
1: Od rana zaczynam odzywać się do dziewczyn. Z podsumowaniami odpowiadam na pytania. Często jest tak, że po live'ie dostaję wiadomości.
0: Dodatkowe,
1: dokładnie. Ponieważ live'y są raczej zapisane. Jeżeli dziewczyny mają ochotę sobie obejrzeć później, wysyłają mi screeny.
0: I mogą sobie domówić.
1: Dokładnie.
0: Rozumiem.
1: I tak to wygląda.
0: I jak później odpowiadasz na te wiadomości, to co? Musisz spakować, przygotować?
1: Tak.
0: Co robisz?
1: Oczywiście zadaję pytanie, czy jest odbiór, wysyłka, czy paczka otwarta, bo też jest taka możliwość. Oczywiście dużo dziewczyn mam takich stacjonarnych, jakby lokalnych, to jest dużo odbiorów, ale też jest dużo wysyłek. Jeżeli dziewczyna chce od razu wysyłeczkę, no to robię to jak najszybciej. Jeżeli chce mieć paczkę otwartą, też nie ma absolutnie żadnego problemu. Także tutaj jest indywidualnie od...
0: Zależy. Ale tak patrząc nawet jak teraz rozmawiamy, to od samego początku, powiedzmy, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że zanim zrobisz live'a, to tak jak przed przerwą wspominałaś, to musisz lecieć i kupić ten towar. To może jeszcze trochę, czyli tak, musisz potrzebować czas, żeby tam polecieć, kupić, wybrać, wziąć, ogarnąć się, wrócić, zrobić live'a. Do tego masz, to jest dodatkowa praca, więc masz swoją główną pracę, dom, dzieci i jeszcze po live'ie jest roboty. To jest non-stop praca.
1: Non-stop, dokładnie. Anetko, dokładnie.
0: Ty tak naprawdę musisz to lubić.
1: Ja to bardzo lubię.
0: No, po prostu musisz to kochać, nawet nie lubić.
1: Tak.
0: Jestem pewna, że jest to bardzo duża gama zadań takich. Bo wtedy nawet wracając do tego momentu, czyli jedziesz i wybierasz, ile ci schodzi dni na tym?
1: Dwa dni. Średnio mam dwa dni, żeby jakby zrobić zakupy, wysyłeczka.
0: Wszystko sprawdzić, wrócić,
1: dokładnie.
0: I wtedy w akcję wchodzi twój kochany mąż, który cię wspiera.
1: Tak, bardzo mnie wspiera.
0: I jak długo już to ciągniesz?
1: 2 lata.
0: Wow.
1: 2 lata, właśnie teraz będzie rocznica.
0: Tak?
1: No i myślę sobie, że
0: Kiedy?
1: Myślę, że 14 chyba września.
0: 14 września?
1: Tak.
0: Ja wiem, że robiła imprezę, to
1: zrobimy.
0: Ja się
1: piszę. Palatka, zapraszam.
0: Ja się piszę. Wiesz co, przejdźmy dalej. Czyli tak, porozmawialiśmy, na pewno są wyzwania. Czyli będąc sama w piątek, zauważyłam parę takich niezgodności. Czemu wyłączają ci muzykę? A co to chodzi?
1: Dobre pytanie. Wiesz co, ja myślę, że Facebook generuje, nie wiem, czy to chodzi
0: o jakieś algorytmy albo o opłaty.
1: Myślę, że jest muzyka,
0: tamtym, albo coś takiego, tak?
1: Tak. I tutaj Facebook płata nam figle.
0: I wyłącza.
1: Wyłącza.
0: I co wtedy się dzieje? Musisz wrócić, tak?
1: Tak.
0: I tak jakby wyłącza i robi shutdown całego połączenia?
1: Nie, dostaję informację, że transmisja zawiera muzykę, której nie powinnam używać. I będzie za chwileczkę włączona, ale jak kliknę, żeby wznowić, to wznawiam i jakby...
0: Wszyscy powracają,
1: dokładnie.
0: Czyli po naszej stronie, czyli osób, powiedzmy, kupujących, to jest nanosekunda, tak?
1: Tak.
0: Czyli tylko ty musisz złapać ten moment.
1: Dokładnie. Dlatego czasem się tak dziwnie patrzy, bo jak już widzę, że coś się dzieje, to żebym w tym momencie wznowiła jakby
0: transmisję. Żeby szybko wróciło. Rozumiem, tak, rozumiem. Tak. A następna rzecz. Ogólnie ucinanie komentarzy.
1: Ojej.
0: To jest następna.
1: To jest notoryczny problem wszystkich butików, uważam.
0: Mhm. Oni chyba to specjalnie robią, bo ja zauważyłam, tak w ogóle dla słuchaczy, będąc w piątek, że ja patrzyłam na telefonie komentarze, żeby spisywać imiona i ja niektórych nie widziałam. Jak to się dzieje? Właśnie. Że ty widzisz, że ja nie widzę, a jeszcze Ola miała telefon i całkiem trzy telefony, trzy połączenia i trzy inne informacje. O co tu chodzi?
1: Właśnie, o co tu chodzi? Tu? Dlatego zawsze daję taką informację dziewczynom, no, żeby się nie denerwowały, bo pewnie to jest frustrujące, jak tak, u siebie w telefonie widzisz, że byłaś pierwsza, a u mnie byłaś na
0: przykład... Wychodzi co innego.
1: Dokładnie, albo w ogóle nie widzę swojego komentarza, więc tak, zawsze daję taką informację. Dziewczyny, żeby to było sprawiedliwe, patrzymy tylko na jedno urządzenie, bo wiadomo, muszę mieć jakiś punkt odniesienia, tak?
0: Tak, tak.
1: I tak to wygląda. No jest to, i tak, jak wspomniałam, jest to notoryczny problem wszystkich butików.
0: Mhm. To też chyba, nie wiem, czy oni to specjalnie robią, czy nie.
1: Być może, być może.
0: Mhm. I wprowadzają troszkę takie zamieszanie, bo wtedy, tak jak właśnie mówisz, że a, byłam pierwsza, a tak na przykład bym ci napisała, że ja byłam pierwsza, albo ja sobie to zabukowałam, ale mnie nie było tam,
1: tak,
0: to mój komentarz nie wyskoczył.
1: Dokładnie.
0: No to cierpliwość klientek jest wręcz tak jakby dla twojego wsparcia i pracy potrzebna.
1: Ale ja mam super klientki, naprawdę. Naprawdę muszę powiedzieć, że Nie miałam sytuacji to takich, żeby ktoś naprawdę się...
0: Super, super, cieszę się. Ja ciebie zapraszam i naszych słuchaczy teraz na przerwę.

0: Witam serdecznie po przerwie. Asiu, zanim przejdziemy do następnych pytań, ja bym jeszcze chciała wrócić do rozmowy na temat wyzwań, czyli o komentarze, bo dla mnie to jest naprawdę taka zagwozdka i taka ciekawostka. Tak jak wspominałaś, nie tylko tyczy się to ciebie, wiele osób to zgłasza. I co myślisz, jak mogłabyś zmienić albo polepszyć, albo nie wiem, zrobić coś z tym?
1: Tak, dużo myślałam o tym, jak to zmienić, dlatego że
0: jest to problematyczne.
1: Jest to problematyczne, dokładnie. I od tak naprawdę od wczoraj, zaczęłyśmy wstawiać filmiki, tak? Filmiki już nagrane, także dziewczyny ewentualnie mogą sobie zobaczyć, co im odpowiada, mogą sobie wrócić do tego, nikt się nie będzie denerwował, czy widać, czy nie widać komentarz. Myślę, że chcemy spróbować taką formę teraz i zobaczyć, czy to będzie dziewczynom odpowiadało. Znaczy, nie mówię, że rezygnuję w ogóle z live'ów, bo oczywiście live'y będą, bo jest grupa dziewczyn, które live'y bardzo lubią i jest to dla nich jakiś taki sposób na... Jest to przyjemność też dla innych dziewczyn. Ale grupa dziewczyn lubi live'y, a grupa dziewczyn, nie mówię, że nie lubi, ale nie ma na to czasu po prostu. I tutaj filmiki będą dlatego, dla dziewczyn, które chcą sobie tylko na szybciutko przejrzeć, co było wrzucone, nie ma wtedy problemu z komentarzami.
0: Z kontaktem.
1: Niektóre dziewczyny nie chcą kupować jakby na wizji. No, każdy ma swoje sprawy. Dlatego tak, teraz...
0: Forma troszkę się zmienia.
1: Troszkę zmieniłyśmy, tak. Live'y oczywiście zostaną, bo live'y to są live'y.
0: Tak, tak.
1: Ale pewnie będą troszeczkę rzadziej. I myślę, że te filmiki, powiem szczerze, wczoraj bardzo się spodobały i naprawdę...
0: No, Ola, supermodelka, to wiadomo, tak. Co byś nie założyła na Olę, wygląda miodzio.
1: To jest taka nasza modeleczka, dokładnie. No i ona jest też taka słodziutka. Ten uśmiech i w ogóle.
0: A jeżeli chodzi o inne wyzwania dodatkowe, czyli zależność, na przykład wspominaliśmy, że w zeszłym tygodniu nie przyszła dostawa.
1: O, to jest następny problem. Znaczy, dzięki Bogu, zdarza się to bardzo rzadko,
0: aczkolwiek się zdarza.
1: No i wtedy wiadomo, jak tutaj się szykuje środa, bo środy to są takie nasze. I rano już wiem, że paczka nie dojdzie, bo gdzieś jest.
0: Tak. Sobie tam od razu stres,
1: kurczę, no to teraz tak, przeprosi dziewczyny, bo wiadomo, niektóre dziewczyny czekają.
0: Tak.
1: I teraz tak, jak pracuję ja, jak pracuje mąż.
0: Wszystko... reorganizacja i nowe planowanie, tak?
1: Tak. Ale na szczęście zdarza się to bardzo rzadko. Właśnie teraz ostatnio miałam, przecież wiesz, a cieszyłam się, bo w sumie wysłałam paczki z Polski dosyć wcześnie, więc mówię, o, na pewno na środę będą.
0: A to taka niespodzianka.
1: Ja mówię, kurczę. Te, które wysłałam jeszcze wcześniej, doszły w poniedziałek, ale te, no, które czekałam, mówię, może przyjdą we wtorek. Nie, przyszły w czwartek. Także...
0: Z drugiej strony, patrząc z mojej perspektywy, to fajnie, bo mogłam do was dołączyć.
1: Super było.
0: Tak, bardzo fajnie. W ogóle ja chciałam tak wspomnieć dla naszych słuchaczy, że przyszłam, bo wiedziałam, że Ola już nie będzie mogła z nami dołączyć dzisiaj, więc zrobiliśmy nagranie z Olą, a przy okazji mówię, ja zostanę na live, a zobaczę, co tu się dzieje. I mówię wam, dziewczyny i w ogóle osoby nas słuchające, że roboty po pachy. Ja byłam tylko tą osobą, co odwieszała te rzeczy i labelowała, czyli robiła stykerki, zapisywała wszystko i baczyła dodatkowo te komentarze. I właśnie wyłapałam parę zero komentarzy i nie widziałam ich. No i też był ten konkurs i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie było. W ogóle atmosfera, śmiechawa, w ogóle piosenki. Dzisiaj puściliśmy te piosenki, które Asia też tam puszcza. Bardzo fajnie. Pierwszy raz je słyszałam w ogóle. Muszę powiedzieć, że niesamowicie, ale tak, bardzo dużo energii, bardzo dużo tak jakby zajęć jest do wykonania w ciągu tego live'a, więc jestem pełna podziwu i dziękuję za takie doświadczenie, bo nigdy nie wiedziałam tak naprawdę, ile trzeba włożyć w to energii i czasu i takiego samego siebie, tak jak właśnie mówisz, żeby nie robić min, żeby wszystko zrobić to, co się chciało zrobić i żeby w razie czego, gdyby była niespodzianka, czyli brak produktu, czy bo nie dojechało, opadający internet, czy jakieś problemy z połączeniami, z komentarzami i nadal wychodzisz i się śmiejesz i jesteś, wiesz, taka żywa do ludzi i no i nadal robisz to, co robisz, tak? Czyli pokazujesz produkty online. No, muszę powiedzieć, że gratulacje.
1: Dziękuję, dziękuję. Zapraszamy częściej, Anetko.
0: Tak, tak. Ja już tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, na następny live też mogę odwieszać ci rzeczy. Wiesz co, ja chciałam też dopytać odnośnie budowania relacji z klientami.
1: Tak, uważam, że najważniejsza jest komunikacja. Powinna być jasna, regularna i otwarta, dlatego że klientki lubią być poinformowane. Słuchanie potrzeb klientek, to jest dla mnie też bardzo dużo przywożę na zamówienie. Dziewczyny mi piszą, przywieziesz to, tamto, z tej firmy.
0: To jest następna rzecz, o której musisz tak jakby wprowadzić i pamiętać.
1: Tak, tak.
0: Ja są nie dziewczyny. Wiem, jak ty pamiętasz te rzeczy.
1: Dziewczyny chcą konkretnie, wiesz, zobaczyłam to. Dziewczyny obserwują, obserwują polskie butyki, naprawdę. I przychodzą, bo na przykład nie kupią tej firmy w Irlandii. Wiadomo, jest kilka różnych butyków, ale każdy ma tam swoje, swoje firmy. I wie. No przede wszystkim wiarygodność. No. Dziewczyna musi czuć się, że może polegać na mnie, tak?
0: Czyli, że zamawia u ciebie i że dojdzie i że jest w dobrym stanie.
1: Tak. No i dostępność. Raczej staram się być dostępna. Nie mam jeszcze wyznaczonych takich w sumie godzin odbiorów, tak jak mówiłaś, u mnie jest cały
0: ta pełna chata.
1: Pełna chata, dokładnie. Jak tylko jestem w domu, to wiadomo, że też pracuję, ale jak tylko jestem w domu, no gdzieś tam te drzwi są otwarte. Także dostępność i komunikacja, no. To jest takie chyba
0: czyli tak jak zrobiłaś to nagranie, że nie doszedł towar, to też jest bardzo fajne, bo wtedy dziewczyny mogą, przygotować się na następny dzień, wtedy kiedy masz. I też skomunikować, no przecież to nie jest zależne od ciebie, tak?
1: Tak, to są rzeczy, na które nie mam wpływu.
0: Wiesz co, czyli tak, produkty, które oferujesz swojej sprzedaży, to są, co mamy?
1: Przeważnie jest to odzież damska, ale również akcesoria i perfumy. Fajne perfumy, jeden do jednego, także...
0: Dobra. I jeżeli chodzi, to też wspominaliśmy, że to są produkty polskie.
1: Tak.
0: Fajnie. No i z tymi kolorami, to też wspominałeś trochę. Jeju, jaka tam była zagwozdka z tymi kolorami. Naprawdę. Dla mnie to jest, ja chyba tak jak Ola. Różowy, zielony, niebieski, żółty.
1: To czasami się naśmiejemy. Ty, jaki to jest kolor? Ty, no nie wiem, lawendowy? Czy fioletowy? No nie wiem. Nieraz się naśmiejemy. Ale w sumie dziewczyny... Chyba się już przyzwyczaiły do tego. Naprawdę, nazwy różnych, słuchajcie, kolorów, to...
0: Tak, masakryczne.
1: Tak, odkąd prowadzę butik, dowiedziałam się, że jest kolor latte.
0: Jakiś zielony był taki dziwny kolor.
1: Zielony, kakaowy, kaki. No kaki to jest jeszcze taki okej, ale... zieleń Gucci.
0: O, zieleń Gucci jest w ogóle coś takiego?
1: Zieleń Gucci. No i takie, wiesz, landrynkowy, róż.
0: Tak. Tak, cukiereczek. Cukiereczek.
1: Wiesz, róży masz
0: tak.
1: Minimum 4 odcienie. Blady, cukierkowy. No, śmieszny jest czasami.
0: Ale też można się pomylić. Bo tu patrzysz i tu można. Inne światło jest i tu wyjdzie zielone, a tu niebieskie.
1: Można. Tak. To na pewno. No,
0: to też jest zabawne. Naprawdę uśmiałam się. I też wspominałaś o tym, że robisz promocję, tak? Czyli takie vouchery, zniżki i do tak. sprzedaży.
1: W każdym miesiącu staram się, organizuję w sumie konkurs, w którym dziewczyny mogą oznaczać koleżanki, udostępniać moją stronkę i mogą wygrać voucher. To raz w miesiącu tak sobie ustaliłam, że to jest taka forma podziękowania dziewczynom i czasami robię sale sezonowe, jak wiadomo.
0: Teraz jest sezon taki zmienny, zmienia się.
1: Tak, teraz wchodzimy na ciuszki jesienne i zimowe. No i zdarza się czasami, że robię na przykład 10% na całą kolekcję, bo tak, żeby dziewczyny sobie mogły kupić.
0: I też jest też nowe słownictwo, prawda?
1: Tak. Tak.
0: Takie odkryłam, polecajka. Cudeńka, rozciąga się i najlepsze sztosy. Jest sztosy i w cycu. To było najlepsze. To już mnie...
1: To ja wam zmierzę w cycu. To w cycu mamy. Tak, ciekawe są
0: nazwy są niesamowite. Teraz Asiu i nasi drodzy słuchacze, chciałam was zaprosić. Mamy możliwość właśnie odsłuchania nagrania z Olą. Będziemy mieli krótką przerwę i od razu wejdziemy na nagranie. So Ed, would you mind just go jingles and then recording? Thank you.

0: współpraca z Asią.
1: Cześć Anetka. Współpraca z Asią zaczęła się bardzo niespodziewanie, bym powiedziała, bo na początku Asia mi po prostu wysłała wiadomość, że słuchaj Ola, będę miała swój nowy, fajny butik i czy mogłabyś tą stronę polubić i wysłać do swoich znajomych, bo to jest po prostu zaczynam, żebyś mnie wspierała w tym pomyśle. Więc ja otworzyłam, ja nie miałam wtedy Facebooka, bo miałam wtedy przerwę na Facebooka, więc miałam Facebooka wykasowanego, więc mówię, dobra, uruchamiam Facebooka, wejdę na jej stronie, polubię i po prostu zaczęłam oglądać na początku jej live'y. Oglądałam, wspierałam, przyjeżdżałam do niej, jak miała nowy towar, pomagałam jej ten towar układać, śmiałyśmy się, gadałyśmy. Na początku nie wiedziałam, na czym te live'y w ogóle polegają, bo nigdy nie oglądałam live'ów, tak naprawdę. Więc tak naprawdę od samego początku to doświadczenie było dla mnie nowe. I ona mnie do tego powoli wdrażała jako koleżanka. Glania jej bardzo dużo pomagała, bo na początku ona po prostu powiedziała, że sama tego chyba nie będzie potrafiła zrobić, będzie potrzebowała pomocy od kogoś i Glania jej pomagała w tym wszystkim, a ja po prostu na boku oglądałam i ich wspierałam z drugiej strony jako klientka i koleżanka. Co jej strasznie dopingowałam, ja po prostu siedziałam na tych live'ach, oglądałam. Jak na przykład było za ciemno, czy za jasno, od razu pisałam, Asia, tam coś tam się dzieje, czy mogłabyś to dać głośniej, albo muzyka za głośno, muzyka za cicho, albo daj kamerkę wyżej, niżej i tak po prostu z tej drugiej strony, klientki strony i koleżanki, na początku w ten sposób jej pomagałam.
0: A jak zaczęłaś promować, jak to się zaczęło?
1: To się stało bardzo niespodziewanie, bym powiedziała. Przyjeżdżałam do niej jako koleżanka na kawkę, jak miałam czas rano, ona dostawała nowy towar i przymierzałam sobie te ciuchy i fajnie w nich wyglądałam. I oczywiście kupowałam niektóre ciuchy. Ja się zawsze mówię, Jezu, jak ty fajnie wyglądasz w tych ciuchy, ty powinnaś być moją modelką. A ja mówię, no co ty, ja nie. I to po prostu tak się zaczęło, że ona mnie poprosiła, czy mogłabym to z nią zrobić. Na początku powiedziałam, wiesz co, nie wiem, czy ja się do tego nadaję, bo nie jestem taka otwarta, nie jestem taka śmiała, nie mam figury modelki, nie wiem, czy się nie będę stresować przed tą kamerką, ale mówię, słuchaj, co tu powiedzieć, czy jej nie zaszkodzę. Najbardziej w tym wszystkim, jak ona ją o to poprosiła, najbardziej martwiłam się, czy jej po prostu nie zaszkodzę. W sensie, czy będę umiała ten towar, te ciuchy fajnie zaprezentować i fajnie sprzedać. Bo to też jest bardzo ważne, żeby wyjść przed kamerę i potrafić opowiedzieć o tym ciuchu fajnym. I żeby
0: I
1: się
0: zachęcić.
1: On się zachęcić i żeby się on się fajnie sprzedał, żeby się dziewczynom podobało. I najbardziej mnie to trochę przerażało, ale powiedziałam tak, Asia mnie poprosiła, nie odmówię jej, spróbuję, zobaczę jak to będzie działać. Jak będzie mi się podobać i będzie to działać i będzie się to wszystko fajnie sprzedawać, to jej będę pomagać. A jeżeli nie, to chociaż spróbuję i zobaczę. I jak się nie będę nadawać, no to trudno. Ale spróbuję. Czy można skasować live'a? To jest prawda.
0: Ale jednak potoczyło się inaczej. Czyli za każdym razem jest coraz lepiej.
1: Coraz lepiej, dlatego że ja nie znałam na początku, nie znałam firm polskich. Nie znałam towarów. Z kolorami do tej pory mam problemy. Tyle odcieni kolorów. Ja nie znam się na kolorze. Dla mnie jest wszystko, jestem po prostu, dla mnie jest wszystko proste. Albo jest różowe, albo jest zielone. Albo jest, Asi jest cukierkowy róż, oliwkowa zieleń. I dla mnie to jest po prostu, no, trochę ciężko te kolory rozpoznać. Ale z każdym live'em czuję się bardziej pewna. Poznaję klientki. Niektóre poznałam klientki tutaj u Asi. I niektóre klientki poznaję już na live'ach. Jak ktoś się odzywa, to wiem, że to jest ta osoba brała wcześniej jakieś fajne rzeczy i pamiętam ją mniej więcej.
0: Też masz bardzo krótki czas na przebranie.
1: Mam ekspresowy czas. Ekspresowy czas. Jak Asia mówi, dobrze, Ola, przymierz teraz to, to Asia idzie pokazać się dziewczynom w jakimś ciuchu, a ja po prostu z drugiej strony staram się jak najszybciej przebrać, żeby ten czas po prostu się nie wydłużał go. No ja już po prostu mam wprawę. Wiem,
0: wiesz,
1: na początku na początku miałam, to jest po prostu
0: z
1: kwestia,
0: czasem.
1: Z czasem nabierasz takiej wprawy. Wiem, które wziąć buty. Szybko, żeby nie musiała wiązać butów, albo takie buty to rachciak i zakładasz i po prostu są. Bo kiedyś miałam na live'ie, pamiętam, miałam buty, które po prostu były tak niewygodnie założyć, czy po prostu mi to bardzo dużo czasu schodziło. Mówię, dobra, nie zakładam tych butów, wychodzę po prostu
0: skarpetka.
1: Albo po prostu bez butów na gołe stopy. No i też tak musi czasem było. Żeby było po prostu szybko, sprawnie i żeby dziewczynom pokazać, że nie chcemy wydłużać tych live'ów. nie przymierzam tych ciuchów, jak jestem u Asi, tylko po prostu to wchodzę, wiesz, tak, jestem na live'ie, tak, przybieram coś i mówię, jejku, jak to jest fajne, jak się nie sprzeda, to sobie wezmę. I później Asia mówi, dobra, to sobie weź to, co tam ci się podobało. Mówię, wiesz co, zaczekam jeszcze chwilę, 2-3 dni i jak się nie sprzeda, to dopiero wezmę. I no, przeważnie się sprzedaje, więc jak mi się coś bardzo, bardzo, bardzo podoba, to biorę od razu, bo wiem, że się sprzeda. Ale są takie rzeczy, które po prostu mi się podobają, ale mówię...
0: Trzeba się zastanowić.
1: Trzeba się zastanowić. O, szafa jest pełna.
0: Cieszę się, że też tak znalazłaś takie coś, co ci się podoba, bo takie przebieranie, takie sprawdzanie, bycie na tym live'ie, w ogóle rozmowa, to jest całkiem inna rozmowa, prawda? Bo nie widzisz tych osób.
1: Nie widzę tych
0: tylko
1: osób.
0: Widzimy komentarze i wtedy rozmawiasz z tymi osobami i ewentualnie odpowiadasz na komentarze. Jak to w ogóle na początku było u ciebie?
1: Na początku nie mogłam sobie po prostu z tym wszystkim poradzić, ale Asia była koło mnie i ona to wszystko po prostu
0: koordynowała
1: i mi pomagała w tym. Jest ciężko się skupić na tym, że masz pokazać produkt, który jest piękny, musisz pokazać kolor, rozmiar.
0: I one nie mogą tego dotknąć.
1: Nie mogą tego dotknąć.
0: Niektóre są milusie.
1: Tak. One są, szkoda, że kamerka nie może oddawać tego dotyku i tego materiału, tej jakości, bo Asia ma przecudowne ciuchy z świetnej jakości. Musisz to wszystko opowiedzieć. W międzyczasie dziewczyny piszą.
0: Tak.
1: Więc ty musisz się skupić na tym, że ktoś się zapyta ciebie o rozmiar albo żeby zmierzyć, żeby dokładnie... Bo różne są dziewczyny, różne mają kształty. Nie mogłam się po prostu skupić. Ja po prostu skupiłam
0: się
1: na tym. Tak, za dużo się działo. Skupiłam się na tym, żeby ten produkt pokazać, żeby opisać go doskonale, a Asia wtedy pomagała mi i mówi tak, słuchaj, ale czekaj, bo tutaj jakaś dziewczyna pisze, musimy po prostu zmierzyć, a ja byłam po prostu zagubiona, więc Asia jest po prostu, ona się do tego po prostu nadaje, ona jest z tym znakomita i ona wie, gdzie co jest, bo to jest wszystko jej, wszystko u niej w domu się znajduje, więc ja liczę na Asię. Jak coś nie wiem, mówię, Asia, musisz tutaj pomóc mi, albo ona już wie. Ona po prostu już wie, jak ktoś coś pisze na live'ie, to ona wie. My się bardzo długo znamy. Przyjeżdżałam do niej od samego początku, wiedziałam, jak to wszystko zaczyna się, byłam na live'ach, byłam klientką.
0: Tak.
1: I znamy się długie lata, więc my czujemy się ze sobą bardzo dobrze, to robiąc. I mamy taki flow po prostu, więc no, ona mnie zna, ja ją znam i wiem, i nie będziemy udawać przed kamerą. Asia zna ceny, bo ona wycenia cały ten towar, te wszystkie ciuszki. I ja czasem mam coś na sobie i Asia mówi 22 euro na przykład. I ja będę pamiętać, że to jest 22 euro przez prawdopodobnie minutę, ale za 3 minuty już będę pamiętać, że to nie jest na przykład 22 euro, tylko po prostu 28 i tak po prostu powiem, ale ona ma wszystko pod kontrolą i ona mnie poprawia i jestem jej bardzo wdzięczna, że to robi, bo byłoby zamieszanie.
0: Czyli ogólnie mogę powiedzieć, że trema już minęła.
1: Minęła. Nie mam tremy.
0: Bez problemu, po prostu wchodzisz, przebieram cię.
1: Chodzę, przebieram
0: patrzcie
1: cię.
0: I kupujcie.
1: I jest, jak przyjeżdżam trochę wcześniej przed live'em. Wiem, jaki ma towar Asia, ale czasem jest tak, że jest taki czas, że nie mogę wcześniej przyjechać, tylko przyjeżdżam 15 minut wcześniej. Asia, dobra, idziemy na żywioł, będzie dobrze. Dobrze, zawsze jest dobrze. Mąż był bardzo dumny ze mnie. No, ogląda, siedzi i ogląda live.
0: Fajnie, to dobrze.
1: Wspiera. Pozdrawiam wszystkie klientki, jesteście niesamowite. Poznałam też dużo klientek osobiście, więc naprawdę dziewczyny jesteście przecudowne i zapraszam do Fashion Room.
2: Tak, dziękuję Ci, Olu, serdecznie za Twoją wypowiedź. Jestem pewna, że nasi słuchacze wiele wyciągnęli z tego. Ogólnie będziemy już kończyć, ale zanim zakończymy, Asiu.
3: Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim mojej rodzinie. Największy ukłon w stronę mojego męża, który to wszystko tak dzielnie znosi i mi pomaga. Bardzo dziękuję Loni za czas, który spędziła z nami, ze mną. No i teraz Oli, no to też jest nieoceniona pomoc. W Polsce są osoby, którym bardzo też chciałabym podziękować, bez których pomocy no, nie dałabym rady. No i dziewczyny, no wam, przede wszystkim wam, moim klientkom, dziękuję wam za cierpliwość, za zaufanie, za to, że ciągle kupujecie, bo bez was nie byłoby nic, tak naprawdę, że wam się podoba, to przywożę. dziękuję po stokroć po prostu. Mm-hmm.
2: Tak, dziękujemy i ja chciałam tylko dodać, że nagranie będzie dostępne na Mixcloud i na CRDDI pod zakładką programu, ale też dam znać Asi, jak będzie dostępne, żeby właśnie mogła też wystawić u siebie. Dziękujemy serdecznie wszystkim słuchaczom za to, że byliście z nami w Cork City Community Radio 100.5 FM w programie Porozmawiajmy po polsku. Dziękuję ci, Asiu.
3: Dziękuję bardzo, była to super przygoda.
2: Thank you, Ed, for help with the sound. Thank you so much. I widzimy się w następnym programie w przyszły poniedziałek o 11:00. Do widzenia.